przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno

brauchst in Physik, ja, Gott mit uns. Gott mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem.

pomirla architekterka i hromadska dziejaczka Maja Klasztorna. Ja przypomnieć je Anżelika Lalkowska o bliższym wypusku na widz na białoruskim radio racja. W tym wypusku tak samo będzie pra to, że bezpilotnik upał na plaż kraja rosyjskiego Gelendżyka. Jest ofiary i podrobiazności tak samo u nowinach, da jakich jeszcze hurt Relikt.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.